0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije. Brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi.